0: žurka! Uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio Ena
0: 80.
3: S tvojimi najljubšimi
1: parti hiti.
4: Penso con sueño para